0: meserije.
1: To je
0: kapris.
2: Številka ena na obali.
0: Številka ena na obali.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead.
4: Kapris.
5: Poletje zakon.